Żagle wesoło, chłopaki, Bałtyk dorsza, wracamy na łowy. Bałtyk dorsza, wracamy na łowy. Zanim Hiszpanie i Brytyjczycy podbili morza 500 lat przed Kolumbem, północnoeuropejczycy dotarli do Ameryki dzięki powietrzem suszonemu dorszowi.

Sła mocniej wesoło, chłopaki, Bałtyk Dorsza, wyruszamy na łowy. Bałtyk Dorsza, wyruszamy na łowy. Moi przodkowie nie mieli lodówek, sól była na wagę złota. Oni zimnym powietrzem głównie suszyli dorsza, nazywali go po prostu sztokfiszem. Nazywali go po prostu sztokfiszem. Zarzućmy sieci wesoło, chłopaki, zarzućmy sieci załogo. Zarzućmy sieci wesoło, chłopaki, Bałtyk Dorsza, jesteśmy na łowach. Bałtyk Dorsza, jesteśmy.

ryby bałtyckim morzu, jak śledź, szprot czy okuń. Fondra należy do wyższych klas, tylko dorsz to królewska ryba, tylko dorsz to królewska ryba. Wyciągnijmy sieci wesoło, chłopaki, wyciągnijmy sieci za łogo. Wyciągnijmy sieci wesoło, chłopaki, Bałtyk dorsza jesteśmy na łowach, Bałtyk dorsza jesteśmy na łowach. Kiedy dzisiaj zajadasz dorsza na obiad, podnieś kielich do góry, wznieś toast, za dorsza sztokwi, co naszym przodkom pomógł.

Podnieście żagle wesoło, chłopaki, podnieście żagle załogo. Podnieście żagle wesoło, chłopaki, Bałtyk dorszem, wracamy do domu. Z Bałtyk dorszem wracamy.